Perenda wena tatla kan koma perela la singa view perela ka zumerla la la loka la kan phakathi la ka rangani mabashunga mixa safa meka majambi asukana namuntla la ka wana nokuya fika le ka wana khume nokona weekend care.